je rachowała i kilka je razy udała. Kur sobie jaj zakinciela, pensju bym mała. Lublu rano i lublu wieczór, lublu i na południe. Podjęłam się na bajbaru, bajbara nie chodnie. Ślechby ciebie daleko trafił, to i twoje korini. Nie chodziła słowo rozi, lichaj na kamieni. Nie chodziła słowo rozi, mnie troszkę dachy. Teper lichaj na kamieni.